0: Nawet najbardziej pobożni ludzie nie są odporni na życiowe problemy. Przykładem może być postać Hioba, bohatera Starego Testamentu. Był to człowiek nadzwyczaj bogobojny, uczciwy, oddany swojej rodzinie. A jednak Bóg dopuścił, by dotknęła go niewysłowiona tragedia. Serdecznie witamy w audycji Pełnia Życia i zapraszamy do wysłuchania drugiej części wykładu pod tytułem Co jeśli nagle wszystko stracisz? Ojcze, prosimy Cię dziś, abyś usunął łuski z naszych oczu, gdyż nadal jesteśmy ślepi. Abyś otworzył serca, które nadal są zamknięte. Abyś użył Twojego natchnionego słowa, podniósł jego mądrości z kart pisma i obdarzył skrzydłami, aby mogły wzlecieć i znaleźć drogę do ludzkich umysłów, również naszych. Obyśmy zrozumieli, że te słowa nie są po prostu zapisem kilku dni z historii, a spisaną prawdą, według której powinniśmy żyć. Prawdą, w którą powinniśmy wierzyć, za którą można umierać. Uzmysłów nam to dziś nasz Ojcze na wiele sposobów, wieloma drogami. Tak byśmy zdali sobie sprawę z doniosłości Twego słowa. I chroń nas przed myśleniem, że to my sprawiamy, iż słowo jest ważne. Zostało nam ono przekazane w sposób odpowiedni dla naszych czasów. Każdy z nas musi po prostu zatrzymać się i zejść na moment z drogi, którą podąża, by zastanowić się, co znaczą Twoje słowa. Co znaczą dla każdego z nas? Dlatego dziś modlimy się do Ciebie, Panie, abyś obdarzył nas świeżym spojrzeniem na Ciebie samego. Amen.
1: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Przypomnę, że na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl można znaleźć konspekty wykładów Chucka Swindolla pomagające w śledzeniu treści prezentowanych na antenie. A teraz już druga część wykładu Co jeśli nagle wszystko stracisz? Czyta Zygmunt Karel.
0: Historia zaczyna się raczej niewinnie. Żył w ziemi Uz człowiek o imieniu Hiob. Był człowiekiem prawym, a ponadto bogobojnym i stroniącym od zła. Nie był ideałem, nikt nie jest. Żaden człowiek nie jest idealny, ale Hiob nie lubował się w występkach, nie igrał z grzechem, kroczył z Panem. Widzisz, jak zaczyna się kolejny werset? Zdarzyło się któregoś dnia, że synowie Boży przybyli. To rzadko spotykane w piśmie, ale tutaj ze sceny rozgrywającej się na powierzchni ziemi nagle zostajemy przeniesieni na scenę niebiańską, gdzie na tronie zasiada Bóg. Przedstawiona jest nam sytuacja, kiedy przed Panem stają synowie Boży. Jest to przypadek o tyle wyjątkowy, że Bóg pozwolił w nim stanąć przed swoim obliczem również szatanowi. Oskarżyciel stanął przed Panem, a ten zapytał: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Szatan z szyderczym uśmiechem odparł: tak, zwróciłem, ale on czci cię z konkretnego powodu. Ale gdybyś tylko dotknął jego życia w inny sposób, odebrał mu wszystko, z pewnością będzie ci złorzeczył, Boże. Werset 12. Na to Pan rzekł do szatana: oto wszystko, co do niego należy, jest w twojej mocy. Cóż, szatan tego dnia ruszył na polowanie. Następny werset również zaczyna się od słów: zdarzyło się któregoś dnia. Jednak był to dzień, którego Hiob miał nigdy nie zapomnieć. Spadał bowiem na niego cios za ciosem. Gdyby tego było mało, chwilę później trafiamy na kolejne zdarzyło się któregoś dnia. Pierwszy werset drugiego rozdziału. Ponownie zebrało się zgromadzenie i ponownie pojawił się na nim oskarżyciel. Pan zapytał szatana: zwróciłeś uwagę na Hioba? Zauważyłeś, że nie było żadnego złorzeczenia? Nigdy nie zgrzeszył przeciwko mnie, nawet w obliczu wszystkich krzywd, jakich ostatnio doświadczył. Czy przyglądałeś się Hiobowi? Odpowiedź szatana, którą widzimy w czwartym wersecie, jest szczytem bezczelności wręcz obelżywej. coś za coś. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Wyciągnij tylko rękę i dotknij jego ciała i kości. Na pewno będzie ci w twarz złorzeczył. Czy to nie zastanawiające, że szatanowi w żadnym stopniu nie zaimponowała postawa Hioba wobec nieszczęść, które go spotkały? Szatan jest całkowicie wyzuty i odcięty od wszystkiego, co prawe. To mu nie imponuje, nie onieśmiela go, nie zniechęca do działania. Jego to denerwuje. Dlatego też szuka innego sposobu. Wyciągnij tylko rękę i dotknij jego ciała i kości. Na pewno będzie ci w twarz złorzeczył. Zwróć jednak uwagę, że ponownie zostaje tu wyznaczona granica. Werset 6. Na to Pan rzekł do szatana: oto jest w twoich rękach, ale życia mu nie odbieraj. Zwróć uwagę, że jasno zaznaczono tutaj, jakie są ograniczenia. Szatan nie ma tu władzy. Dostaje pozwolenie, by posunąć się do konkretnych działań, co, trzeba przyznać, może być dla niektórych z nas niezrozumiałe, ponieważ są wśród nas osoby na tyle cyniczne, by myśleć, że jest to wyraz Bożego okrucieństwa. Wyraz tego, że Bóg potrafi być zły. To myślenie jest wynikiem skupienia całego swojego życia na sobie samych, skupiającego się na tym, by czuć się bezpiecznie, swobodnie, komfortowo, byśmy byli zdrowi i bezpieczni. Ponieważ koniec końców na tym polega życie. Ale przecież wcale tak nie jest. Życie polega na czymś zupełnie innym. To tylko ludzka perspektywa. A Księga Hioba, jak żadna inna, otwiera nam oczy na inną perspektywę. Perspektywę, która większości z nas umyka. Werset 7. Odszedł szatan od Pana. Potem szatan poraził Hioba bolesnymi wrzodami na całym ciele. W moim rozumieniu chodzi tutaj o takie wrzody skórne, jakich ani ja, ani ty w życiu nie mieliśmy okazji oglądać na żywo. Ropiejące, okropnie bolesne, a równocześnie swędzące wrzody, które pokrywały jego ciało od stóp po czubek głowy. Wyobrażam sobie Hioba, jak siedział ze skorupą naczynia w ręce i nacinał je, spuszczając ropę i krew, jak drapał, próbując pozbyć się swędzenia. Jego żona powiedziała w końcu: przeklinaj Boga, śmierć będzie lepsza niż to, czego doświadczasz. Nie bądź zbyt surowy dla pani Hiobowej. Pamiętaj, że ta kobieta dopiero co straciła wszystkie swoje dzieci. Bądźmy ostrożni w jej osądzie. Należy się jej odrobina szacunku. Oczywiście jej rada nie jest mądra. Zresztą Hiob od razu zareagował w odpowiedni sposób i powiedział jej, że mówi głupstwa. Ona jednak tego nie rozumiała. Po prostu myślała, że tak będzie dla niego lepiej. Chciała, by wreszcie poczuł ulgę. Nie zdarzyło ci się nigdy powiedzieć o kimś, kto strasznie cierpiał i nie było widać końca jego cierpienia, że już lepiej chyba byłoby umrzeć? Tutaj mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Na marginesie, myśl o samobójstwie nie pojawia się już ani razu. W żadnym z 42 rozdziałów tej księgi aż do samego końca nie ma o nim ani słowa. I to nie jest tak, że Hiob nie ma władzy nad swoim życiem i dlatego ta myśl ponownie się nie pojawia. Nie. Wynika to z przyjętej przez niego właściwej perspektywy. Teraz pogrzebmy nieco głębiej w tym tekście. Pierwsza odpowiedź Hioba na wszystkie te wydarzenia pojawia się w 21 wersecie pierwszego rozdziału i brzmi: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam odejdę. Pan dał i Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Hiob niczego nie wypierał. Jeżeli wydaje ci się, że jest inaczej, to ewidentnie musiałeś pominąć werset 20, gdzie opisana jest jego rozpacz. Na znak tej rozpaczy ogolił nawet głowę. Powiedzmy to sobie wyraźnie. Hiob pogrążony był w głębokiej, przenikającej do samych kości rozpaczy. A jednak mówił: Bóg jest przepełniony miłością i nic złego z jego strony by mnie nie spotkało. Zaufam mu. Co więcej, w 10 wersecie 2 rozdziału, gdy odpowiadając swojej żonie powiedział: mówisz jak głupia, Jeśli przyjmowaliśmy od Boga dobro, dlaczego nie mielibyśmy przyjąć zła? Nie znajdziesz tyle ewangelistów, którzy opieraliby swoje nauki na tym wersecie, ponieważ dla nich liczy się jedynie interes, dobrobyt, ulga, pieniądze, korzyści. Ty, ty i ty. Cóż za herezja. Oto prawda. Czy nie powinniśmy przyjmować z ręki Bożej wszystkiego, niezależnie od tego, co nam daje? Niezależnie od tego, czy Jego suwerenna decyzja będzie skutkować tym, że otrzymamy dobro czy zło? Czy nie powinniśmy służyć Bogu właśnie w taki sposób? Oto myśl przewodnia tego wersetu, a kończy się następująco. Werset 10. Także wtedy Hiob nie zgrzeszył swoimi wargami. Cofnijmy się odrobinę. To był bardzo emocjonalny, intensywny fragment, zatem dobrze byłoby złapać nieco dystansu. Wierzę, że przyjmujesz wszystko to, o czym czytamy. Wierzę, że tego nie podważasz. Jestem głęboko przekonany, że każdemu ze słuchaczy udało się już odrobinę wejść w świat Hioba. Paru osobom pewnie bardziej niż reszcie. Dla niektórych owo zagłębienie się w historię było może zbyt bolesne, bo pewnie są wśród was osoby, które same straciły kogoś naprawdę bliskiego. A jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy do zniesienia. Zostańcie ze mną, proszę. Każdy z nas może wyciągnąć z tego coś dla siebie. Coś, co nazywa się teologią doktrynalną, w którą każdy z nas powinien wyposażyć się na wypadek jakiegoś nagłego nieszczęścia. Widzisz, jestem zdania, że na nagłe nieszczęścia nie da się przygotować w sposób równie nagły. Jesteśmy jednak w stanie przygotować się na nie na spokojnie. A kiedy zaczynamy coś tracić, kiedy cierpimy, jesteśmy poddawani sprawdzianom, przechodzimy próby, przygotowujemy się na takiej samej zasadzie, na jakiej w nutach stawia się znak crescendo. Przygotowujemy się, a kiedy spada na nas ten młot, nie poddajemy się w naszej wierze. Bo widzisz, ta część Biblii, którą czytamy, nie jest księgą cierpienia, jest księgą wiary. Doceniam szczerość Filipa Janceja, której dał wyraz w książce Rozczarowany Bogiem. Musisz ją przeczytać. Mam przed sobą dłuższy fragment tej książki, który chciałbym zacytować. Będę czytał powoli, abyś mógł na spokojnie wejść w to, co do przekazania ma ów fragment. Jancej przyznaje: dziś uważam, że źle odczytałem księgę Hioba, a może raczej nie postrzegałem jej jako całości. Niezależnie od tego, że poza kilkoma ledwie stronami cała księga Hioba naznaczona jest cierpieniem, dziś dochodzę do wniosku, że nie dotyczy ona wcale problemu bólu. Owo cierpienie niewątpliwie przyczynia się do powstania składników historii, jednak nie jest jej głównym motywem. Tak jak istotą ciasta nie są mąka, jajka, cukier czy masło. Są to jedynie składniki, z których w wyniku pewnego procesu owo ciasto powstaje. Księga Hioba nie jest o cierpieniu. Jedynie używa takich właśnie składników, by opowiedzieć większą historię, która odnosi się do jeszcze ważniejszych zagadnień. Zagadnień, powiedzielibyśmy, kosmicznych. Kiedy spojrzy się na księgę Hioba holistycznie, dotyczy ona przede wszystkim wiary w jej najczystszej postaci. Księgę Hioba łatwiej zrozumieć, jeżeli spojrzy się na nią jak na tajemniczą sztukę, kryminał, spektakl o zabarwieniu detektywistycznym. Pojawiamy się na widowni, nim zacznie się sama sztuka, siadamy na krzesełkach, mając już przedsmak tego, co zobaczymy. Słyszeliśmy, jak na konferencji prasowej reżyser objaśniał swoją sztukę, rozdziały pierwszy i drugi. Odniósł się do fabuły, opisał główne postaci, z wyprzedzeniem opowiedział, co zrobią poszczególni bohaterowie i jakie motywacje stoją za ich działaniami. Tak naprawdę przed rozpoczęciem spektaklu rozwikłał wszystkie zagadki poza jedną. Jak na to wszystko zareaguje główny bohater? Czy Hiob zaufa Bogu, czy też się go wyprze? Później, kiedy kurtyna idzie w górę, widzimy już tylko aktorów na scenie. Zamknięci w przestrzeni sceny nie mają pojęcia, co na konferencji prasowej zdradził nam reżyser. My znamy rozwiązanie kryminalnej zagadki, jednak główny bohater, detektyw Hiob, nie ma pojęcia, jak to się skończy. Cały czas na scenie poświęca na to, by dowiedzieć się tego, co my już wiemy. Drapie się kawałkiem rozłupanej ceramiki i pyta: dlaczego ja? Co uczyniłem źle? Co Bóg stara się mi przekazać? Dla publiczności odpowiedź na pytanie Hioba nie powinna stanowić żadnego intelektualnego wysiłku, dlatego że wszystko zostało objaśnione nam w prologu, w dwóch pierwszych rozdziałach. Wiemy to wszystko. Wiemy, że Hiob nie zrobił nic złego. To nie jest kara, wręcz przeciwnie. Hiob jest uosobieniem tego, co najlepsze w gatunku ludzkim. Czy Bóg nie nazwał Hioba prawym, bogobojnym i stroniącym od zła? Skąd zatem wynika to cierpienie? W żadnym wypadku nie jest to kara, przeciwnie. Nasz bohater został wybrany jako najlepszy gracz, by uczestniczyć w niebiańskim pojedynku. Na pewno nie negowałbym tego, że ów niebiański pojedynek jest osobliwy. Z drugiej strony oferuje nam rzadką okazję, żeby zaglądnąć przez dziurkę od klucza do wiecznego królestwa. Kiedy ludzie cierpią, będą pojawiać się pytania takie same jak to, które męczyło Hioba. Dlaczego ja? Co się dzieje? Czy Boga to obchodzi? Czy w ogóle jest Bóg? W tym jednym momencie, czytając opis traumy Hioba, obserwatorzy, czyli my, nie Hiob, mamy okazję zajrzeć za kulisy. W prologu Księgi Hioba dostajemy to, czego tak pragniemy, możliwość rzucenia okiem na to, jak działa świat. Nie ma drugiego miejsca w całej Biblii, które dałoby nam okazję przyjrzenia się Bożemu punktowi widzenia na ziemię, włączając w to działania nadprzyrodzone, które normalnie są przed nami ukryte. To nie Bóg jest przedmiotem tej rozprawy, a Hiob. Niecierpienie jest tematem tej księgi. Gdzie jest Bóg, gdy pojawia się cierpienie? Prolog nie wyjaśnia tej kwestii. Tematem tej księgi jest wiara. Gdzie jest Hiob, gdy pojawia się cierpienie? Jak na nie reaguje? Żeby zrozumieć księgę Hioba, trzeba zacząć właśnie od tego. Chciałbym się zwrócić do wszystkich ludzi związanych z Kościołem, do wszystkich duszpasterzy, osób związanych z Insight for Living, czy wszystkich tych, których związek z wiarą jest jeszcze inny. Moim wielkim życiowym celem jest przekazanie wam jednej niesamowitej prawdy. Brzmi ona tak: to Bóg tu rządzi. To On jest odpowiedzialny za wszystko. On jest wszystkim. Jest dobrocią, łaską, miłością i miłosierdziem, sprawiedliwością, zrozumieniem, gniewem i pobłażliwością. Długo jeszcze mógłbym tak wymieniać. Wszystko to jest w Bogu. Ale w naszym zorientowanym horyzontalnie rozumieniu świata, gdzie wszystko skupia się na nas samych, zapominamy o tym. Roszczeniowość, która tak irytuje nas, gdy widzimy ją u naszych dzieci czy wnuków, a czasem i w nas samych, jest na tej planecie rzeczą zupełnie powszechną, by nie powiedzieć dominującą. Niewielu jest ludzi, którzy pytają: dlaczego? Jaką naukę powinienem z tego wyciągnąć, Boże? Czego chcesz mnie nauczyć? W jaki sposób mógłbym najbardziej oddać Ci cześć, kiedy doświadczam wszystkich tych rzeczy, których nie potrafię wytłumaczyć? W szczególności, gdy pytają mnie o to moi cyniczni przyjaciele, którzy powtarzają mi to samo, co żona Hioba. Widzisz, to pozwoli nam trochę lepiej zrozumieć, co czytamy pod koniec pierwszego rozdziału. Spójrz na odpowiedź Hioba. To coś wspaniałego. Werset 20. Wtedy Hiob wstał, na znak rozpaczy rozdarł ubranie. Nie mów mi tylko, że Hiob jest w fazie wyparcia. Właśnie rozdarł na sobie ubranie. Za moment ogoli głowę. Siedzi na gruzach, ogołocony ze wszystkiego, co miał. Jest pogrążony w rozdzierającej rozpaczy i krzyczy do swego Boga. Ale proszę posłuchaj, co dzieje się dalej. Napisane jest: i ogolił głowę, i co? Rzucił się na ziemię i tak pozostał. Dlaczego rzuca się na ziemię? By oddać cześć Bogu, by oddać cześć Panu. Mój Boże, to okropna chwila. Została mi tylko moja ukochana żona. Poza nią straciłem wszystko, co było mi drogie. Mój Boże, nie mam nikogo, do kogo mógłbym się zwrócić, jedynie Ciebie. Dla Ciebie wyzbywam się wszystkiego i to Tobie oddaję najwyższą cześć. Nie mam już nic, co mógłbym Ci ofiarować poza wiarą i zaufaniem, że wszystko, co robisz, jest dla mnie najlepsze, choć nie potrafię tego zrozumieć ani wytłumaczyć innym. Sposób postrzegania Hioba jest zupełnie zachwycający. Werset 21. Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam odejdę. Pan dał i Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. To On dał mi 10 dzieci. Chwalmy Jego imię. To On dał mi nienaganne zdrowie i za to wychwalam Jego imię. Obdarował mnie wszystkimi doczesnymi dobrami, z których korzystaliśmy. Zapewnił mi gigantyczne przychody, dużo większe niż moje potrzeby, dzięki czemu mogłem dzielić się nimi z innymi. On dał mi kochający dom, obdarzył mnie cudowną przyszłością, miłością i wspaniałymi więzami rodzinnymi, harmonią i radością. Mógł mi to również zabrać i właśnie to uczynił. Chwała Panu!
1: Była to druga część wykładu zatytułowanego Co jeśli nagle wszystko stracisz? Dokończenie w naszej najbliższej audycji. Pragniemy z radością poinformować, że treści prezentowane w wykładach z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Dostępne są w formie publikacji książkowej wydanej za pośrednictwem Aetos Media na zlecenie IFL Polska. Książkę można nabyć na dwa sposoby. Otrzymać jako podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność Fundacji IFL Polska lub zakupić w sklepie internetowym www.aetos.pl. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl lub dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Wszelkie zapytania i uwagi mogą Państwo kierować również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Dziękuję, że byli Państwo z nami dzisiaj i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.